Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy

ale nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest

0: kolejna chłodna noc za nami, ale wtorek zapowiada się potem całkiem ciepło, bo termometry mają nam pokazać w Przemyślu i regionie od 24 do 26 stopni. Jutro 28, w czwartek 17. Taura, no to jeszcze przypominajka, że dziś do 18 zamknięta będzie ulica Sybiraków, a do 17 Tarnowskiego.
1: 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
1: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
3: Obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
1: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
4: SK Przemyśl. News.
0: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu powstaną pierwsze w naszym mieście mieszkania treningowe i wspomagane. Mają one pomóc w usamodzielnieniu osobom niepełnosprawnym, tym z problemami socjalnymi czy wychowankom pieczy zastępczej. Jedno z takich mieszkań powstanie przy ulicy Basztowej, mówi wiceprezydent miasta Krzysztof Majcher.
5: Otrzymaliśmy 472 tysiące złotych dofinansowania, sami dołożymy jeszcze 20%, no i dzięki temu kilka osób będzie mogło już żyć na bardzo wysokim poziomie i będą to osoby, które starały się, będą właśnie przystosować się do życia.
0: W planach jest też utworzenie mieszkania treningowego w lokalu, który miastu chce przekazać Urząd Marszałkowski.
6: Jankes.
7: Kama.
6: Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
9: To jest podwójne espresso, proszę pana.
8: Też czuję, no faktycznie, kawka.
10: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
8: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
10: Wstawajcie, nagrywajcie się,
9: co
10: dzwońcie,
9: czujecie?
10: I powiedzcie nam.
8: Co czujecie od samego rana?
10: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
11: Czuję?
12: Tak.
11: Prąd czuję?
12: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak,
2: oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
1: Teraz, o tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
1: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września, 10 minut po godzinie 6, super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
1: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak, no jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do
1: tak,
0: radia.
1: Też tak mieliśmy dzisiaj, właśnie też jechałem właśnie... O nie,
3: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
1: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony.

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby na z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Nie, już swędzi na piąteczek.
2: Tak. Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno, rzeczywiście.
3: Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To myślił pan. Pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No są, Danutą.
1: Są normalnie, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną.
1: Poza anteną.
4: Tylko nie pokazuję. Tylko w Radiu SK.
0: No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze.
5: No dobrze.
1: Pasek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa.

0: śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: i to się
0: przerwy.
1: Nazywa budzik, niestety. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie. Polski. Jankes.
4: Kama. I Wiktor. Radio SK.
2: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, no ja nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: sexy chick.
1: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
7: I po reklamie.
8: Jeśli jedziecie teraz naszą przemyską obwodnicą, to noga z gazu. Po pierwsze, będzie bezpieczniej. Po drugie, zaoszczędzicie trochę kasy, bo stojący tam fotoradar radzi sobie całkiem nieźle. W pierwszym półroczu tego roku pstryknął blisko 1500 mandatów. Prognozy pogodne i ciepłe. Potem do 26 stopni.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Dolny Śląsk i pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem, w akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu.
10: SK Sport News.
9: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Kim Wen-jen. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
11: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
12: No dobrze, 6.31. Czujecie to?
13: Co to za zapach?
14: No.
12: Czujecie?
14: No.
13: Przyznaj się.
12: Druga kawka. Druga kawka.
13: A nie poznaliście?
12: Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
15: Cześć SK, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
12: No, kto się po tym odpisuje?
16: Ja nie.
14: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
0: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak

0: przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
1: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał. Naprawdę, serio, no.
2: Są wszyscy zadowoleni. Mhm. Poza ludźmi z Poznania.
0: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
5: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: I po reklamie.

0: Czy Hurek, Hurek gotowy?
1: Gotowy.
2: Happy birthday to you.
3: Damian, Damian.
4: Eska budzi w urodziny.
5: Ale metamorfoza.
0: Ale dobrze. Dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry.
5: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
5: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
5: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
7: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi.
0: Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
5: No. Dobrze?
6: No, dokładnie.
0: A żona już wpada się do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze.
5: Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
5: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, to, na pewno nie tak.
0: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo.
5: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
22: I po reklamie.

0: na ulicach Przemyśla, jak to o poranku. Sporo aut, tłocznie może być jeszcze dobrą chwilę, m.in. na skrzyżowaniu 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej, ale też na dolotach do placu na Bramie. Uważajcie i cierpliwości. Na razie trochę chłodno, z każdą godziną jednak coraz cieplej i po południu ma być 26 stopni.
1: Jest 7, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
1: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców. Będziemy ostrzegać, na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
1: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów, dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
4: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
1: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
5: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
6: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Przemyśla na przyszły rok. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 86 propozycji, a nowością jest 4. kategoria, czyli młodzieżowy budżet obywatelski. Tomek Widak.
7: Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Dodam tylko, że głos można oddać przez aplikację Miasto Przemyśl, a osoby bez karty mieszkańca mogą skorzystać z punktów do głosowania. Te znajdują się m.in. w Urzędzie Miejskim i Przemyskiej Bibliotece Publicznej.
0: Każdy mieszkaniec może oddać po jednym głosie na projekt w każdej z kategorii.
8: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
9: w Radiu SK.
10: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
5: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje.
10: Coś.
5: Język mój się nie czuje.
11: Czul jeden.
5: Halo.
12: Cześć SK, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
5: A ktoś jeszcze?
13: Cześć SK. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nigdy nie spotkamy.
11: To rzucamy w takim razie kubełkiem lodu w twoją stronę. Będzie dobrze!
5: Jakbyście tej pani zapytali, co teraz na playliście, to wiesz, co by odpowiedziała?
10: Mhm.
5: Domyśl się!

0: My już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej. Za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, a że ty próbujesz być TikTokerem. Gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
1: I robisz
3: tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu, nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: gips. No kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: A przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. Kto tam wie, co tam się wydarzy.
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu Eska. Zapraszamy 664-402-302, Eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem. Wow. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej. Uwaga, trwa turniej tenisowy US Open. Niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry. Tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo. Halo. Dzień dobry,
6: halo.
2: Jesteś?
6: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
5: W pustyni, pustyni i w paszczy. Puszczy.
1: W puszczy. No. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
7: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
7: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
7: Mały. Oczywiście.
2: I uwaga.
5: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
7: Puszcza, aha, ogródek przed domem, aha, i co? Na ścianie też mogą w domu.
0: Łazienka.
1: Gratulacje, Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
7: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
2: Ojej.

0: To wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach, Marcin Procki. Ludzie!
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Tym razem wskakujemy na autostradę i remontowany punktowy odcinek od węzła Przemyśl do Korczowej.
13: W związku z postępem prac organizacja ruchu jest na bieżąco dostosowywana do aktualnie prowadzonych robót.
12: To Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. A w prognozach na dziś mamy słońce i potem do 26 stopni.
14: 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Pisiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
15: Jaska Sport News.
14: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wen Zheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliłam jej wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
18: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
19: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli Cześć, czujecie, to co?
20: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
18: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
19: Ale nie chodzi o mięsko.
18: Nie.
19: Samo przypełzło.
18: Plasterek cytrynki, sam przypełzło.

0: Gonimy, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
1: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
2: Jak zwykle, sami siebie. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
14: A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
20: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
19: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
21: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, naprawdę, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam. Ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka. A jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no, a my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem, ach, wszystko się zgadza, jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty, konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na jaskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: I po reklamie.

0: kolejna chłodna noc za nami, ale wtorek zapowiada się potem całkiem ciepło, bo termometry mają nam pokazać w Przemyślu i regionie od 24 do 26 stopni. Jutro 28, a w czwartek 17. Taura, no to jeszcze przypominajka, że dziś do 18 zamknięta będzie ulica Sybiraku, a do 17 Tarnowskiego.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eski Ołech Biłecki.
2: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
1: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
1: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
5: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
6: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. Załóż coś różowego, weź wygodne buty, zabierz mamę, siostrę, córkę lub przyjaciółkę. W najbliższy piątek ulicami Przemyśla przejdzie Marsz Życia i Nadziei, mówi Edyta Bobko, wiceprezes Stowarzyszenia Europa Donna.
7: Marsz to święto życia. Celebrujemy życie, celebrujemy to, że przez 25 lat uświadamiamy kobiety o tym, że warto się badać, że im szybciej się przebadamy, tym lepiej.
0: Zbiórka w piątek przed Urzędem Miejskim. Marsz wyruszy o godzinie 11 w stronę Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: W naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina. 2 minuty po godzinie 8. Dzień dobry.
11: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
12: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
11: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
12: Dajcie znać na eskowym messengerze, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy.

0: To dzisiaj dzień marzyciela.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: Ja mam codziennie ten dzień,
2: Dobra, marzysz o lepszej robocie?
3: Nie, marzę o L4.
2: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
0: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
2: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
0: Panie Brazyl!
2: O, laska jest!
0: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
2: To jest nasza koncepcja.
0: To jest jakiś pomysł.
3: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
2: Gdzie pracuje Sandra?
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: Radio SK. O, Kama, masz jakąś koncepcję?
3: Trudne dzisiaj.
0: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
2: Może jakieś produkty na święta już przygotowują, te laski takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
0: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania. Taka robota w Radiu SK.
1: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
2: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
1: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
3: Co jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
4: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
1: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
1: filmu.
0: Ale
1: co robi na stołówce?
3: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
4: Tak.
1: Nie wiem. Tak?
3: Właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak mawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
1: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
5: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć
3: sens. Ortopediandzie, dobra.
1: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
3: I chodzi o lasce.
0: Tak.
1: No. Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
2: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
3: A to Jason Derulo.

0: tym utworze pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
7: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
6: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
7: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
6: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
8: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie.
18: Słońce wstało nam dziś tuż przed 6:00, zajdzie już niestety 2 minuty przed 19:00. Jasna część dnia, coraz krótsza, ale na szczęście wciąż mamy lato. Dzisiaj w prognozach sympatyczne 26 stopni, a jutro 28, może i 29. Do tego słonecznie i bez opadów. Opada ponoć dopiero w czwartek.
19: Ósma 30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18:00 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej.
20: Jankes
21: i Wiktor
20: w Radiu SK.
22: Takie radio i taka robota.
23: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
24: Masz laskę i Brazyla?
22: No właśnie, halo.
25: Cały czas tak zapytanie, no halo, halo, dzień dobry.
26: Ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
23: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
22: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
27: Przecież my to mamy na głowie, Jankę.
22: To tak?
27: No tak.
23: Oczywiście, panowie, tak.
22: Na Brazylijczyka, poproszę.
23: Wygoogluj to sobie.
22: Nie wolę, nie.

0: Radio SK 836.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
4: Szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
5: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej, halo?
6: Siema SK, ja w sprawie konkursu Taka Robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy, ortopeda, fizjoterapeuta,
4: nie? Ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe.
0: To dalej próbujemy, dzień dobry.
7: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
8: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Polaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
4: Kama jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
4: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
0: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
4: Kaśka, co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
4: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
0: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
0: Tak! Tak, tak, tak, tak!

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Mleko łaciate UHT 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Płatki Cornflakes 500 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Czaisz?
1: Serio?
0: Tak.
1: Kamil, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to na

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Uwaga kierowcy jadący przez Przemyśl. Przypominam, że dziś już za moment, bo od godziny 9 zamknięte będzie skrzyżowanie ulicy Śnigórskiego i Władycze. Utrudnienia mogą potrwać do 15, to ze względu na awarię wodociągową. Totołem ma górą błękitnie i słonecznie, do tego ciepło, bo do 26 stopni. Dobrego dnia.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKOL po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłystą z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
3: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
2: A o stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKOL-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
4: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
2: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
0: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu podpisano umowę na budowę nowego pawilonu dla bezdomnych zwierząt w schronisku w Orzechowcach. Miasto zapowiada kolejne tego typu inwestycje, mówi prezydent Wojciech Bakun.
5: Tak, żeby jakby 100% naszych zwierzaków miało warunki, nie powiem, że na europejskim poziomie, ale no właśnie takim przemyskim, solidnym poziomie.
1: Do soboty trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Obejmuje ona swym zasięgiem Przemyśl i okolice oraz pozostały obszar województwa podkarpackiego. Szczepionka jest zrzucana z samolotów, a w obszarze zabudowanym wykładana ręcznie.
6: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało, czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Calvin Buren, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie. Radio
1: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev, Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev, Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
4: I po reklamie.

0: Jesce.
1: Fantastyczna Dua Lipa i Bija One. Za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza. Właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: się teraz pochwalicie? 22 minuty do 10. Ozy, Andrego Stelinta i za nami za chwilę Szabuzję Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, SK Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: Ach, Piotruś Pan.
1: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Przed nami pogodny wtorek i ciepły, bo potem termometry pokażą nam w Przemyślu i regionie od 24 do 26 stopni. Jutro 28. Taura, no to jeszcze przypominajka, że dziś do 18 zamknięta będzie ulica Sybiraków, do 17 Tarnawskiego, a do 15 skrzyżowanie ulicy Śniegórskiego i Włodycza.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
11: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operacje na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. Jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
13: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
14: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
15: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
16: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
11: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
17: SK Przemyśl News.
10: Krzysztof Pomorski. Próbują dostać się do naszych mieszkań pod pretekstem awarii lub konieczności wykonania naprawy. To oszuści, którzy uaktywnili się ostatnio w powiecie przemyskim. Na czym dokładnie polega ich metoda? Sprawdzał to Tomek Widak.
18: Oszuści podają się na przykład za hydraulików lub pracowników administracji i przekonują, że muszą sprawdzić wodomierz albo usunąć usterkę. Po wejściu do mieszkania odwracają uwagę domownika, a następnie przeszukują inne pomieszczenia i kradną pieniądze oraz wartościowe przedmioty.
10: Dlatego przemyscy policjanci apelują, by nie wpuszczać do domu nieznajomych. W razie podejrzeń warto dzwonić pod numer 112.
19: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, I wanna be your slave w Radiu SK. Tame Impala też będzie. Myślami może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać. Jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom. Dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, a co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
4: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson, Stronger. 22 minuty do godziny 10. 20 minut tych rzeczy dziennie sprawi, że wasz mózg będzie młodszy i będzie funkcjonował lepiej. I to są proste rzeczy, które możecie wprowadzić od dziś, bo proste nawyki ratują i przedłużają życie oraz przede wszystkim sprawność naszego mózgu. O co chodzi? Chodzi między innymi o kilkanaście minut dziennie czytania książki, rozwiązywania krzyżówek, rozwiązywania sudoku albo dawania naszemu mózgowi nowych bodźców, które sprawiają, że nie musi on działać z automatu. Na przykład zakładamy zegarek na przeciwną dłoń niż ta, na którą zakładamy go codziennie. Albo myjemy zęby, trzymając szczoteczkę nie w prawej, a w lewej dłoni. Albo wybieramy inną drogę do pracy, na przykład dłuższą, bardziej okrężną, albo po prostu alternatywną. Tutaj dostrzegam pewną nadzieję, bo można wybrać taką drogę do pracy, która to ta droga do pracy nie doprowadzi. I to jest dla naszego mózgu dopiero nagroda.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.

Dużo energii z tego kawałka, czyli Ring Mobile Age na 5 minut do godziny 11. Fiński sposób na redukcję stresu. Powinniśmy podobno z niego korzystać, dlatego że zajmuje kilka minut dziennie i znacząco ten stres obniża. O co chodzi? Finowie wchodzą do zimnych jezior. My możemy to zrobić we własnej łazience i po prostu wejść do zimnej wody i chwilę tam posiedzieć. Po całym dniu pracy myślę, że kilka godzin takiej lodowatej kąpieli dopiero jakikolwiek stres. No trochę obniży. Po 11 kolejne hity w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. Artkod zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. Artkod.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
6: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan. Super ceny.
10: Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,49 za 100 gramów. Szynka Ojca Grzegorza Bielesz. Tylko 2,99 za 100 gramów.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Dziś jutro pogodniej, bardzo ciepło. Korzystajcie więc ze słońca na ile to możliwe, bo potem od czwartku przykryją nas chmury i zrobi się chłodniej. Dziś do 26 stopni, środowo 28. Taura, jeśli jedziecie teraz krajową 77, to noga z gazu w Zadąbrowiu. Tam budowa ronda, mamy zwężenie i ograniczenie prędkości do 40.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: 11. Zaczynamy z Ganiu. Marcin Procki. Zapraszam. Ogień wstępnie opanowany, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ogromnego pożaru składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku.
20: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
19: Relacjonuje Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu jest też grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza jakość powietrza. A dziś w Eskaniu pytamy, też o sytuację na rynku paliw. Tankujący nie mają łatwo, ceny rosną, a w prognozach nie widać poprawy sytuacji. Według ekspertów zbliżamy się też do złamania bariery 9 zł za litr diesla.
0: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
19: Mówi nam Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl. Z kolei cena za litr benzyny 95 zbliża się do 8 zł, cena LPG na razie nie powinna przekroczyć 3 zł. A teraz Francja, Weskanius i kolejna zuchwała kradzież dzieł sztuki. Rano dwóch zamaskowanych sprawców włamało się do Muzeum Renoira na południu kraju. Wynieśli 4 dzieła słynnego impresjonisty, a wartość łupu szacuje się na 9 milionów euro.
16: SK Przemyśl News.
21: Krzysztof Pomorski, SOS dla wody, niech będzie wolno od śmieci. To hasło tegorocznej akcji sprzątania świata. Ta planowana jest także u nas w Przemyślu w następny piątek. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo lub telefonicznie do 11 września w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, mieszczącego się przy ulicy Wodnej. Tam też od następnej środy będzie można odebrać darmowe worki na odpady. To świetne info dla kierowców. Ponad 1 000 000 zł trafi na remont dróg w gminie Przemyśl. Po nowej nawierzchni pojedziemy w Nachrypce, Rożubowicach, Stanisławczyku, Hermanowicach i Witoszyńcach.
22: Mam usprawiedliwienie dla wszystkich tych, którzy dzisiaj, no, jakoś nie mają chęci do pracy. Wtorek według naukowców jest najtrudniejszym dniem tygodnia dla osób pracujących. Dziękuję, więcej nie trzeba wyjaśniać. Zalia, tylko kochaj mnie, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: wciąż tak samo dobrze. Can't Find This Feeling w Radiu SK. 39% z nas odłożyło coś w zeszłym miesiącu. 15 minut po godzinie 11. Tak wam gramy w Radiu SK. Za chwilę Dawid Podsiadło i sezon i dobre informacje właśnie od Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego że podobno coraz lepsi jesteśmy w oszczędności. A to oznacza nie mniej więcej, że mamy z czego odkładać i że dobrze, że mamy z czego odkładać, bo na nasze konta w zeszłym miesiącu trafiło przynajmniej trochę oszczędności i coraz więcej z nas może sobie pozwolić na to, żeby coś odłożyć. Ja na przykład odłożyłam kilka rzeczy do zrobienia. No świętego nigdy, ale to się chyba nie liczy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: chłopaki, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym singlem na antenie Radio SK, zdobywcy bursztynowego słowika podczas Co pod Stop of the Top Festiwalu 2026. U nas chłopaki w nowym wydaniu też czekają codziennie. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie od 15 do 18 razem z wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radiu SK, to mają dla was akcję Pierwszy Raz w Radiu SK, gdzie płacą za wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radia SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany wam realizują. Enrique Iglesias, Duel El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
4: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
3: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
4: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
3: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
5: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
1: I po reklamie.

Młody Łajcior tu jest, czyli Łajcior i to coś w Radiu SK 5 minut do 12. Rafał Adamczak też już tu jest, a to oznacza, że za chwilę zagrywam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiem SK.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,49 za 100 gramów. Szynka Ojca Grzegorza Bielesz. Tylko 2,99 za 100 gramów.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Jeśli jedziecie teraz przez Przemyśl, to przypominam, że do 15 zamknięte jest skrzyżowanie ulicy Śniegórskiego i Włodyczem, do 17 ulica Tarnowskiego, a do 18 Sybiraków. Tymczasem mamy wtorkowe południe, prognozy na resztę dnia pogodne i do 18.58 słoneczne. Temperatura do 26 stopni.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
19: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
20: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentalnie, że wykonał wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
19: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
0: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji. No to jest sygnał alarmowy.
19: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
16: SK Przemyśl. News.
18: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwa odświeżanie małej miejskiej architektury. Poza parkiem kulturowym pracownicy miasta malują barierki, słupki i ławki. Zmieniają także wygląd ulicznych koszy na śmieci, mówi zastępca prezydenta miasta Bartłomiej Barszczak.
21: Do tej pory były to pomarańczowe pojemniki na śmieci. Postanowiliśmy, że zmienimy tę kolorystykę na już funkcjonującą w ramach innych elementów małej architektury, czyli na kolor czarny.
18: W Przemyślu jest ponad 1500 takich koszy. Pierwszych blisko 140 nowych pojemników trafiło na ulicę naszego miasta w sierpniu.
22: 11:02 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam takiego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I tak im się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na eskowym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość, Liwka, Poza Tobą Nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie, Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać się do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa ASK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
12: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
13: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Nad Przemyślem i regionem pogodniej w tej kwestii nic się dziś i jutro nie zmieni. Temperaturowo do 26 stopni. Taura, jeśli jedziecie teraz autostradą za kierownicą ciężarówki, to przypominam, że ze względu na punktowy remont od węzła Przemyśl do Korczowej musicie zjechać na objazdy krajówką numer 77 i 94.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
19: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
20: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
19: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
0: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
19: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
5: SK Przemyśl. New.
18: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Mamy do wyboru 86 propozycji w 4 kategoriach. Głosowanie odbywa się przez internet, ale osoby mające trudności z obsługą komputera mogą zagłosować w Urzędzie Miejskim, bibliotekach oraz w wyznaczonych punktach na osiedlach.
6: Informacje na temat miejsc do głosowania na poszczególnych osiedlach można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.
18: Mówi Łukasz Halota.
6: Bardzo prosimy, aby przed oddaniem głosu sprawdzić aktualną listę projektów.
18: Głosowanie trwa do 30 września.
16: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jakie lato? Takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czasie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? To to miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie na naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznać.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Twitter właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonathan z PZ-em i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi w weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
19: Mleko łaciate UHT 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Płatki cornflakes 500 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie.
18: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
20: Gdy ty polujesz na okazję, cyber...

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? Post Malone i Sway Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najprostsze są, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu i koniec.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
7: A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Do końca dnia pogodnie i ciepło. Teraz do 26, miejscami do 27 stopni. Nocą 19, jutro 29. Lato trwaj. A jeśli jedziecie przez Przemyśl, to przypominam, że do 15 może być jeszcze zamknięte skrzyżowanie ulicy Śnigórskiego i Bładycza. Do 17 ulica Tarnowskiego, a do 18 Zwiraków.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
11: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
12: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
11: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
13: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
11: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
14: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
11: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
15: SK Przemyśl. New.
10: Krzysztof Pomorski. Ponad 47,5 tysiąca złotych. Tyle kasy będzie można dostać na założenie własnej firmy. To w ramach kolejnej edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. O pieniądze będą się mogli starać także mieszkańcy Przemyśla i okolic między 18 a 29 rokiem życia.
16: 600 osób może otrzymać wsparcie.
10: Mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
16: Mieliśmy 5 edycji, podpisaliśmy 1300 umów, a teraz planujemy kolejne 600.
10: Wnioski będzie można składać od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz w oddziałach zamiejscowych, także w Przemyślu.
17: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Ską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Kesha, to jest SK. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, a są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy, a potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje, więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie. Radio
1: SK. Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę, 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
6: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
7: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Radio SK Hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docenimy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to wybranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Esko.

Tesca, to są hity na czasie. MJ Daily, Daily Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: Reklama.
1: Słyszałaś, że diety od Blokua dowożą w naszej okolicy?
2: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
1: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
2: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
1: Wystarczy wejść na dietyodblokua.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
3: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodblokua.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
12: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: SKPL. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
22: Grunwaldzka, 3 maja, Jagiellońska, Mickiewicza, Słowackiego, Lwowska czy Wybrzeże Piłsudskiego. To zestaw naszych przemyskich ulic, na których może być dobrą chwilę trochę bardziej tłoczno. Na szczęście jazdy nie utrudnia pogoda. Do końca dnia pogodnie, wieczorem 20 stopni, nocą 19, jutro 29 i też słonecznie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
24: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
25: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
24: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
23: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
0: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
23: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
1: SK Przemyśl. News.
2: Krzysztof Pomorski. Przetarg na modernizację Zamku Kazimierzowskiego unieważniony. Powód to niespełnienie wszystkich formalności przez wybraną firmę. Tomek Widak.
14: Miasto ponownie analizuje teraz złożone oferty i jednocześnie czeka na propozycje jeszcze niższych cen. Wykonawcy mogą je składać do 10 września. Przypomnę, że wcześniej wybrana firma chciała za wykonanie modernizacji obiektu niespełna 3 miliony złotych.
2: Ta modernizacja ma objąć m.in. zamkowe baszty, dziedziniec i oświetlenie. Marsz Życia i Nadziei przejdzie już w najbliższy piątek ulicami Przemyśla, zbiórka przed Urzędem Miejskim. Start o 11.
15: Sońca
20: i Koroście.
15: I Koroście.
20: Czyli
15: SK.
20: SK.
15: Radio
20: SK.
26: 2 minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońca i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
27: Słucham cię.
26: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
27: Aha.
26: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
27: O, trudne pytanie.
26: No.
27: Trudne pytanie, to od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
26: No właśnie.
27: Tak, mamy
26: jakieś nagrody?
27: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
26: Nie wiem.
27: To są skarpety, za chwilę zobaczycie je na żywo.
26: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
27: No właśnie,
26: proszę,
27: bo to jest filozoficzny temat, to trzeba podyskutować o tym.
26: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK.
1: No sytuację mam taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
2: Przejechaną, tak.
1: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na jaskowego Messengera.
2: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawe. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, bardzo nawiązujący do kota Schrödingera.
1: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
2: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
1: Skiety.
2: Skiety.
1: Powtórz,
2: no,
1: skiety.
2: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych. Waszym autom to Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońta, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Wiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może teściowa razie... jest ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest
1: ruda?
0: A nie,
1: bo dała kitę. Dała kitę, tak.
0: Kitę, no.
1: Jeszcze ja już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są...
1: One są damskie?
0: Nie, to są... tak, nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Ale przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, tak, klapki do tego Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667-262-377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Aruko w Radiu SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak, wcześniej, a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w tej dyskugro Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, tylko z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Chyba, żeby je przebrać.
1: No przed świętami ewentualnie pana wrzucimy tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson. I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli i mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Patrzcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz.
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Na ulicach Przemyśla popołudniowe szczyt i wzmożony ruch. Do tego przypominam, że do 17 może być jeszcze zamknięta ulica Tarnowskiego, a do 18 Sybiraków. Tarnowskiego nie pojedziemy też jutro i w czwartek od 7 do 18. A prognozy pogodne, przed nami ciepły wieczór i noc, środa również, bo do 29 stopni.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
18: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
17: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Prezes PKO-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych wyników sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie. Ze zrozumieniem problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
14: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
17: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
19: SK Przemyśl News.
20: Krzysztof Pomorski. Próbują dostać się do naszych mieszkań pod pretekstem awarii lub konieczności wykonania naprawy. To oszuści, którzy uaktywnili się ostatnio w powiecie przemyskim. Na czym dokładnie polega ich metoda? Sprawdzał to Tomek Widak.
21: Oszuści podają się na przykład za hydraulików lub pracowników administracji i przekonują, że muszą sprawdzić wodomierz albo usunąć usterkę. Po wejściu do mieszkania odwracają uwagę domownika, a następnie przeszukują inne pomieszczenia i kradną pieniądze oraz wartościowe przedmioty.
20: Dlatego przemyscy policjanci apelują, by nie wpuszczać do domu nieznajomych. W razie podejrzeń warto dzwonić pod numer 112.
22: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
23: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
24: Nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
23: Na przykład, to był żart, nie doceni.
24: Ja próbowałem się na przykład dziś z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
23: Albo nie przychodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, odcinek jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ aha, dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak?
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy. To jest nasza piosenka.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruję.
0: Aha, dobra, okej. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj, no ale ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został
1: dobrze,
0: sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak. Muszę zobaczyć.
0: Będę oglądał.
1: Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony, mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A jakie
0: jest
1: drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią i informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Skam. A słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kupbilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
8: Kasa Fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
16: Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,49 za 100 gramów. Szynka Ojca Grzegorza Bielesz. Tylko 2,99 za 100 gramów.
15: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
17: I po reklamie. SK.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą nie tak. Sońta Krypto, mówię, Jezu.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę,

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.

0: Sienna Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Na popołudniowych ulicach Przemyśla jeszcze sporo aut, tak zwłaszcza w centrum miasta, więc cierpliwości. A jeśli jedziecie teraz naszą obwodnicą, to noga z gazu, a po drugie posłuchajcie za moment w SK News o stojącym tam fotoradarze. Do końca dnia pogodnie, nocą 19 stopni, jutro słonecznie i nawet 29.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kusznera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
0: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
17: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
14: SK Przemyśl News.
18: Krzysztof Pomorski. Ta informacja powinna zainteresować pracodawców i przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zaprasza na dzień otwarty, dotyczący Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To w najbliższy czwartek, od godziny 9 do 13 w siedzibie urzędu przy ulicy Katedralnej. A jeśli jedziecie teraz naszą przemyską obwodnicą, to noga z gazu, bo w rejonie skrzyżowania Alei Wolności z Zadłużańską mamy fotoradar, z którego fotki do najtańszych nie należą. W pierwszym półroczu tego roku zarejestrował on 4700 naruszeń, co przełożyło się na blisko 1500 mandatów. Przypominam, tam jedziemy max 50.
14: Sońca i Koroście.
19: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
20: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
1: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
20: Dobrze trochę powiedzieć? Niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie to chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już SK nie mówisz, nie, już wystarczy.
1: Tam są szczegóły.
20: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, to drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
1: No. Zalia?
20: O, proszę bardzo, nie ma
1: to
20: problemu.
1: Jest mój wybór. All right. To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie?
0: Czy
1: nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Gigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów, nie mów! Nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
3: Duda, Duda Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: I po reklamie.

0: Ale gonią panowie, Axwell i Boni, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy.
1: O!
0: To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra!
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć, wam
1: Justyna,
2: wszystkim.
1: Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie.
1: Bo to
2: jeszcze
1: też
2: nie
1: możemy
2: teraz.
1: Załatwić. To też możemy załatwić.
2: Może kiedyś, tak, a na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak...
1: No,
2: nie chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: O, rety, syna, to chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota.
2: Tak, słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś? Ile to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym, tak.
0: Gratulacje!
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tego poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK. No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
1: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
0: może
1: na
0: koniec... Może być twojego prywatnego życia, może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
1: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
0: udaje. W życiu
1: małżeńskim... Nie. No zobacz,
0: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
1: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
0: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
1: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
0: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
1: Dobra.
0: Zaciąłem się przy goleniu tu.
1: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
0: Nie, to nie jest...
1: A może dobrą powiedz?
0: Zaciąłem się przy goleniu.
2: All right!
0: Co za fajtłopa!
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: I po reklamie.
8: Skoda.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja. To jest
0: największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie otchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
13: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
12: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
13: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
12: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
14: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Razem wskakujemy na autostradę i remontowany punktowy odcinek od węzła Przemyśl do Korczowej.
20: Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie tymczasowe oraz zachowanie ostrożności.
19: To Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A w prognozach pogodny wieczór, noc i środa. Jutro do 29 stopni.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
21: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13.00 to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
22: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
21: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
0: SK Sport News.
21: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
0: SK Przemyśl News.
19: Krzysztof Pomorski, SOS dla wody, niech będzie wolno od śmieci. To hasło tegorocznej akcji sprzątania świata. Ta planowana jest także u nas w Przemyślu w następny piątek. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo lub telefonicznie do 11 września w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, mieszczącego się przy ulicy Wodnej. Tam też od następnej środy będzie można odebrać darmowe worki na odpady. To świetne info dla kierowców. Ponad 1 000 000 zł trafi na remont dróg w gminie Przemyśl. Po nowej nawierzchni pojedziemy w Nechrybce, Rożubowicach, Stanisławczyku, Hermanowicach i Witoszyńcach.
1: Imprezka.
17: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i Bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McNown już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydał ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak, przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na sk.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
18: Przemyśl na czasie.
19: Krzysztof Pomorski. To propozycja dla tych, którzy lubią aktywny tryb życia, a przy okazji zechcą spróbować swoich sił w terenie i przeżyć sportową przygodę. Na uczestników czekać będą przeszkody siłowo-techniczne, naturalne elementy terenu, ale też woda i błoto. Nie będzie pomiaru czasu ani klasyfikacji. Liczyć się będą przede wszystkim ruch, dobra zabawa, współpraca i satysfakcja z pokonania własnych ograniczeń. To podczas biegu przeszkodowego ZEF Watachy, który odbędzie się w Przemyślu w niedzielę 20 września w rejonie Dolnej Stacji Wyciągu Narciarskiego i Stawików przy ulicy Sanowskiej. Zatockiej. A wcześniej, bo już w ten czwartek, pierwsze powakacyjne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Do zobaczenia i przegadania w kinie Centrum w Przemyślu będzie dramat science fiction Królestwo Zwierząt. Początek o 19.
11: Muzyką się żyje.
0: Na zegarach 19 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
18: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
0: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical. Na początek jednak łatwo Genk i Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie.

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz, warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie, jedzenie.
0: Nie, no wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo.
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek.
0: Grzesiek, co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak do porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, Tobie Romeo na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na Was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają Wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium. Don't want your love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem. Ziemniaczanym oczywiście plackiem. Dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino. Nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa.
1: Kawka.

Spider-Man to jednak jest super bohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Świętujmy razem 600-lecie! Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna AFIX Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
15: I po reklamie.
16: Przemyśl na czasie.
17: Krzysztof Pomorski. Jeśli lubicie planszówki i macie ochotę na wspólne pogranie, to Stowarzyszenie PIK, Pionki i Karty zaprasza na 2 kolejne spotkania. Pierwsze z nich w najbliższą niedzielę w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Słowackiego. Pograć będzie można od 13 do 18. Kolejne niecały tydzień później, bo w sobotę 19 września w Zamku Kazimierzowskim. W tym przypadku od 11 do 17. Będzie teatr, słowo, film i muzyka. To podczas integracyjnych spotkań artystycznych na granicy, na które zaprasza Centrum Kulturalne w Przemyślu. Celem tej imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego, promowanie twórczości osób z niepełnosprawnościami, budowanie wzajemnego zrozumienia i integracji poprzez sztukę. To 24 września.
18: Muzyką się żyje.
19: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście, głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20. Jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, no ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
20: Impreska.
19: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20:00 my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: Albo Grubson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grubson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus. Nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej uśmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach. Możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Przemyśl na czasie.
7: Krzysztof Pomorski, będzie to już 14. edycja tej biegowej imprezy. Przemyska Dycha już w najbliższą niedzielę.
8: Trasa ma atest, czyli krótko mówiąc, jest na pewno 10 km i każdy rekord, który zrobicie na tej trasie, jest rekordem oficjalnym.
7: Mówi dyrektor biegu Mieczysław Jałocha.
8: Nie jest wiele tras atestowanych w Polsce. Każdy biegacz wie o tym, że właśnie z takiej trasy ten wynik, który osiągnie, ten rekord jest ważny.
7: Poza głównym biegiem na 10 km w planie także marsz Nordic Walking i oczywiście mini dyszka dla dzieci. Start Przemyskiej Dychy w Rynku o godzinie 11:00.

0: my.
1: Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

już te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK Przemyśl News.
1: Mamy wieczór, a więc zaczynamy kolejne pasmo magazynowe reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Od 14 września będzie można otrzymać 300 zł na wypoczynek w województwie podkarpackim. W regionie rusza bowiem pierwsza tura podkarpackiego czeku turystycznego. Z programu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy naszego województwa, ale w zasadzie wszyscy pełnoletni obywatele Polski. A o szczegółach opowiedziała mi Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: To zacznijmy od pytania wprowadzającego. Pani dyrektor, chciałem zapytać, skąd wziął się pomysł na utworzenie podkarpackiego czeku turystycznego?
3: Utworzenie czeku turystycznego wynikało z potrzeby wsparcia branży turystycznej we wschodniej Polsce, ponieważ od czasu wojny w Ukrainie ta część naszego kraju i branża turystyczna w tej części kraju ma podgórkę i ma się nieco gorzej niż branża turystyczna w reszcie kraju. Stąd pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby uruchomić taki program wsparcia w postaci czeku turystycznego. Na Podkarpaciu realizuje to przedsięwzięcie nasza organizacja, czyli Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Dodatkowo wsparcia finansowego udziela też województwo i wygląda to tak, że połowa środków, która będzie z ministerstwa, będzie przeznaczona na pulę dla seniorów i użytkowników kart dużej rodziny, natomiast pula przeznaczona przez województwo umożliwi włączenie do tego programu wszystkich dorosłych Polaków.
2: Powiedziała Pani, że na Podkarpaciu Wy odpowiadacie za ten bon. To kto jeszcze go realizuje? Jakie województwa? Ma Pani wiedzę?
3: Tak, bon jest realizowany we wszystkich województwach ściany wschodniej, a więc w lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, i wszędzie operatorami tego przedsięwzięcia są regionalne organizacje turystyczne.
2: Okej, dobrze. To teraz zapytam tak z perspektywy zwykłego mieszkańca. Jak można skorzystać z tego bonu? Co trzeba dokładnie zrobić krok po kroku, żeby ten bon uzyskać, tak?
3: Mogę mówić oczywiście z naszej perspektywy podkarpackiej, chociaż wygląda to mniej więcej analogicznie wszędzie. U nas trzeba wejść na stronę poświęconą podkarpackiemu czekowi turystycznemu, a więc czek.podkarpackie.travel, pisane przez V. I tam w dniu generowania czeku, a pierwsza tura, bo będą trzy tury, pierwsza tura rozpocznie się w dniu 14 września, trzeba kliknąć przycisk Złóż wniosek. I po otrzymaniu takiego czeku, ponieważ tam klikamy Złóż wniosek, uzupełniamy pewne podstawowe dane, jeżeli zmieścimy się w puli, bo myślimy, że te czeki rozejdą się pewnie dosyć szybko, liczymy na duże zainteresowanie, tak powiem, otrzymujemy taki numer czeku na telefon komórkowy i na maila. Następnie już posiadając czek, wybieramy jakiś obiekt z bazy, rezerwujemy sobie miejsce noclegowe samodzielnie, przyjeżdżamy na miejsce, pokazujemy numer czeku i dzięki takiemu numerkowi płatność za dany nocleg będzie pomniejszona o kwotę 300 zł.
2: Co do tego czeku, to rozumiem, że są jakieś terminy, do których można ten kod wygenerować. Proszę powiedzieć, jak to wygląda tutaj na Podkarpaciu.
3: Tak, generalnie akcja trwa, można powiedzieć, całą jesień, bo chodziło też o to, żeby wesprzeć branżę turystyczną w tym nieco niższym sezonie. Pierwsza tura to jest 14 września i będziemy mogli taki bon wygenerowany w tej pierwszej turze wykorzystać od 15 września do 5 października. Następnie druga tura to jest 6 października i tu mamy 4 tygodnie na wykorzystanie. I trzecia tura 3 listopada i podobnie 4 tygodnie na wykorzystanie takiego czeku.
2: Myśli Pani, że w przyszłości jest szansa, żeby to się rozwinęło na kolejne edycje?
3: My mamy ogromną nadzieję, że tak będzie. Wiadomo, zazwyczaj chodzi o pieniądze po prostu. Jeżeli będziemy mieć środki, chcielibyśmy dalej tak wspierać naszą branżę, przynajmniej do czasu, kiedy sytuacja się nie ustabilizuje. Ponieważ mamy taką sytuację, że z jednej strony nasza branża turystyczna jest przygotowana na przyjmowanie turystów, ma super ofertę, stara się ją cały czas rozwijać, a z drugiej strony raz po raz mamy takie przypadki, kiedy słyszymy, że gdzieś leciał jakiś dron i wtedy od razu informacja prasowa, która obiega cały kraj, wpływa na to, jak jest odbierana oferta turystyczna w naszym regionie. Więc pod tym względem jest to po prostu wciąż powtarzający się kryzys dla branży, która potrzebuje takiego wsparcia. Więc ja mam nadzieję, że to się uda i mamy nadzieję, że znajdziemy środki na to, żeby to kontynuować. Ale jeszcze nie jestem w stanie absolutnie nic obiecać.
2: Powiedziała Pani o tych dronach. rzeczywiście one no, są takim straszakiem trochę dla turystów, ale też straszakiem są niedźwiedzie, które też się pojawiają głównie tutaj w Bieszczady i okolice i one też wpływają w jakimś mniejszym, większym stopniu na branżę turystyczną. No jak było w tym roku właściwie? Czy ten ruch turystyczny przez niedźwiedzie właśnie i przez tą sytuację, którą mamy za wschodnią granicę, zmalał na Podkarpaciu, czy raczej jest stabilny?
3: Niewątpliwie mieliśmy trudny początek sezonu. Afera niedźwiedziowa nie pomogła. To nawet nie chodziło o same niedźwiedzie, tylko o to, jak mocno media, w tym w szczególności media społecznościowe i niektóre osoby, które próbowały własny jakiś kapitał popularności zbić na tych niedźwiedziach, to był duży problem. A ironia losu jest taka, że inne regiony, które mają piękną przyrodę i w związku z tym również notują obecność dużych ssaków, dużych drapieżników, zazwyczaj ta obecność jest postrzegana jako atut, jako dowód na to, że ta przyroda faktycznie jest nieskażona, piękna na tyle, że duże zwierzęta ją wybierają. Niestety u nas poszło to w drugą stronę i przez chwilkę faktycznie słyszeliśmy od branży, że było mniej rezerwacji w związku z tą sytuacją. Ale czy ten gorszy początek sezonu był spowodowany tylko i wyłącznie przez niedźwiedzie? Nie mam przekonania. Musielibyśmy pewnie zrobić jakieś bardzo konkretne badanie, żeby wiedzieć, czy to było przyczyną, czy jeszcze inne aspekty. Branża turystyczna jest branżą bardzo delikatną, podatną na wszelkie wahnięcia, ponieważ jeżeli ktoś na przykład się czegoś przestraszy albo ma gorszą sytuację finansową, w pierwszej kolejności rezygnuje z tych dóbr luksusowych, które nie są mu niezbędnie potrzebne, więc powiedzmy z tego wyjazdu weekendowego w Bieszczady może zrezygnować. Więc na ten moment wiemy, że było troszkę trudniej, ale dopiero na jesień będziemy w stanie stwierdzić, o ile trudniej, jak dane z GUS-u będą ewidentnie liczbowo pokazywać nam, co się wydarzyło.
2: Na te dane GUS-owskie trzeba jednak czekać, tak. Czasami dosyć długo. Okej, czyli ten bon po prostu teraz na jesieni, bo to teraz na jesieni będziemy mieli taki troszeczkę no, odpływ turystów, może to złe słowo, ale tych turystów będzie na pewno mniej, no bo sezon wakacyjny się skończył, więc ten bon rozumiem, że ma pomóc troszeczkę tej branży i ma zachęcić ludzi do przyjeżdżania na Podkarpacie, ale w ogóle do odwiedzania tutaj tej ściany wschodniej, wschodnich województw Polski.
3: Zgadza się. Faktycznie, z natury rzeczy. Jesień to jest troszeczkę niższy sezon, no bo po prostu nie mam już tyle wolnego. Z drugiej strony my na Podkarpaciu liczymy, że jesień będzie mocna, ponieważ no, mamy taką tą naszą złotą polską jesień. Październik bywa w Bieszczadach bardzo piękny i w związku z tym wiele osób lubi przyjeżdżać jesienią w Bieszczady. Dlatego liczymy, że tym bardziej podkarpacki czek turystyczny pomoże branży i może też doda trochę skrzydeł i motywacji.
2: Okej, okay, no miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: SK Przemyśl.
1: Przemyska Liga Bocze. To dyscyplina, która choć w Polsce wciąż jest mało znana, to w naszym mieście ma swoich zawodników i miłośników. Bocze to prosta gra, w której liczy się przede wszystkim precyzja, a rywalizować mogą zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami. Przemyśl ma zresztą wyjątkowe warunki do jej uprawiania. Przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 działa jedyny w Europie kryty kort do bocze. A o lidze, samej dyscyplinie i o tym, skąd pomysł na jej organizację, rozmawiamy z Tomaszem Bandrowiczem, nauczycielem wychowania fizycznego i międzynarodowym sędzią bocze. A rozmawia z nim nasz reporter Krzysiek Pomorski. Posłuchajcie.
4: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
5: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
4: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
5: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdej z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. jak wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich. Także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
4: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
5: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie. Organizowane szkolenie było przez Olimpiadę Specjalne Polska. I od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu. I tak trenujemy do dzisiaj. Do tej pory zorganizowaliśmy 13 podkarpackich turniejów bocze oraz jeden ogólnopolski turniej bocze. Wszystkie te wymienione imprezy odbyły się oczywiście w Przemyślu. Gra jest niezwykle popularna wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest grą prostą, łatwą do opanowania i nie wymaga jakiejś dużej sprawności fizycznej. W międzyczasie w 2009 roku udałem się również na szkolenie do Włoch. Tam pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem, jak ta gra jest popularna. Przechodząc pewnego wieczoru obok stadionu piłkarskiego, zobaczyłem kort, który wzbudził moje zainteresowanie. Kiedy udałem się bliżej na miejsce, zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas na rekreacji, na zabawie, na grze w bocze.
4: Z Włoch wróćmy do Przemyśla.
5: Mamy bardzo dobre warunki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Przemyślu znajduje się jedyny w Europie kryty kort do gry w bocze, który został zbudowany według przepisów Olimpiad Specjalnych. Projekt finansowany z funduszy norweskich. Kryty kort, który znajduje się przy ulicy Dworskiego, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Przemyślu. Kort, którego zazdrowia roszczą nam inne kluby, inne związki na całym świecie.
4: No i tak przy okazji powstała Przemyska Liga Bocze.
5: Już kilka lat temu tutaj właśnie na antenie Radia Eski w rozmowie z panią Anną Cichy wspominałem, że gdzieś jeszcze daleko, daleko w myślach mam taki plan, aby taką ligę stworzyć od początku w Przemyślu, właśnie bazując na tym, co widziałem we Włoszech. Były to troszeczkę dalekie plany, ponieważ jeszcze trochę mi brakuje do wieku seniorskiego i myślałem, że właśnie bliżej tych lat seniorskich zacznę zajmować się organizacją takiej ligi, natomiast jak widać, zrobiłem to już teraz. W 2024 roku złożyłem projekt do budżetu obywatelskiego właśnie odnośnie Przemyskiej Ligi Bocze. Projekt cieszył się na tyle dobrym zainteresowaniem, że 835 osób oddało na niego głos i projekt przeszedł do etapu finansowania. Zachęcam, aby śledzić profil na Facebooku, profil Stowarzyszenia Sportis, które jest głównym organizatorem tej ligi. Na profilu tym będą pojawiały się wszystkie aktualizacje, wszystkie najnowsze informacje, wyniki meczy oraz harmonogramy gier. Również te same rzeczy będą pojawiały się właśnie na stronie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który to jest współorganizatorem Przemyskiej Ligi Bocze. Z takich rzeczy związanych z bocze pochwalę się jeszcze, że jestem w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej pod nazwą Bocze furtką do integracji społecznej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Innowacja ma na celu wyszkolenie grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do roli sędziów bocze. Właśnie ta liga pomoże mi w tym troszeczkę, ponieważ uczniowie będą mogli wykazać się podczas tych rozgrywek jako sędziowie, a docelowo naszą imprezą są Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które w 2027 roku odbędą się w Chile. No i nie ukrywam, że chciałbym ze sobą zabrać kilku moich pomocników, moich uczniów jako sędziów bocze. Jest to impreza najwyższej światowej rangi, także fajna przygoda.
4: Pan, panie Tomaszu, poza tym, że jest nauczycielem wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Przemyślu, no i poza promowaniem bocze, jest także koordynatorem bocze i międzynarodowym sędzią.
5: Tak, zgadza się. Oprócz tego, że jestem nauczycielem, jestem także koordynatorem, tak jak pan wspomniał, w Special Olympics Europe Eurasia. Jestem również międzynarodowym sędzią bocze. Miałem przyjemność uczestniczyć już w trzech imprezach światowych najwyższej rangi, czyli w światowych letnich igrzyskach olimpiad specjalnych, i były to zawody w Los Angeles w 2015 roku, były to zawody w Abu Dhabi w 2019 roku oraz niedawno w 2023 roku był to Berlin. Ponadto pełnią także funkcję delegata technicznego podczas zawodów ogólnopolskich, jeżeli chodzi o bocze. Podczas ostatnich zawodów w 2024 roku udało mi się już prowadzić moich zawodników, uczniów, którzy biorą udział w innowacji pedagogicznej, i pełnili oni rolę sędziów podczas zawodów ogólnopolskich. Także bardzo fajna sprawa.
0: SK Przemyśl News.
1: Skoro słyszycie ten charakterystyczny dźwięk, to oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Podkarpacie od lat przyciąga miłośników dwóch kółek, zarówno tych, którzy szukają spokojnych tras, jak i wymagających podjazdów oraz malowniczych widoków. Region stale też rozwija swoją infrastrukturę rowerową, oferując coraz więcej ścieżek i tras prowadzących przez najciekawsze zakątki naszego województwa. O tym, gdzie warto wybrać się na rower, jak bezpiecznie planować wycieczki i co wyróżnia Podkarpacie na rowerowej mapie Polski, rozmawiam podczas pierwszej części rozmowy z Rafałem Grelą ze Stowarzyszenia Rowery Rzeszów. Posłuchajcie. Wiosna, lato czy jesień, no to oczywiście, jeżeli pogoda pozwala, no to taki czas, kiedy na drogach i ścieżkach widać zdecydowanie więcej rowerzystów. Czy rzeczywiście w ostatnich latach przeżywamy rowerowy boom?
6: Myślę, że to jest taki, nie może boom, ale rozwój zdecydowanie tak. Ludzie nie tylko szukają aktywności na siłowniach i tego typu stacjonarnych miejscach, szukają również aktywności w terenie. Zwłaszcza, że tutaj na Podkarpaciu mamy wiele wspaniałych miejsc, gdzie możemy i w sposób z przyjemnością, i w sposób bezpieczny, i po dobrej nawierzchni tej aktywności dużo skosztować. I tak jak biegacze mają swoje tereny, gdzie mogą świetnie pobiegać i w sposób satysfakcjonujący spędzić czas, tak i rowerzyści. No, kiedyś rozmawialiśmy w grupie rowerzystów i stwierdzili jedno, że tereny województwa podkarpackiego mocno się rozwinęły przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli chodzi o nawierzchnię dróg. Mamy coraz więcej utwardzonych, gładkich nawierzchni, co oczywiście podnosi komfort jazdy. W niektórych przypadkach też zwiększa prędkość rowerzystów, którzy się poruszają po tych drogach, bardzo często właśnie lokalnych. Ale popularna jazda typu gravel, gdzie te szutry, żwiry są oczekiwane, jest coraz trudniejszą dyscypliną, ponieważ tych szutrów i żwirów coraz mniej, zwłaszcza przy dużych miastach jest. Ale cieszmy się, że drogi się rozwijają. Mamy drogi o małym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych, gdzie tylko lokalny ruch się odbywa, więc możemy spokojnie, w sposób bezpieczny dla siebie poruszać się rowerami, ale również pamiętajmy o to, żeby nie utrudniać mieszkańcom, bo to nic przyjemnego, jeżeli ktoś tam, gdzie mieszka, podróżuje do sklepu, do pracy, będzie spotykał kilkudziesięciu rowerzystów na każdej swojej przejażdżce, jadących całą jezdnią. Owszem, przepisy pozwalają nam wyjątkowo jechać parami obok siebie. Być może na drogach, gdzie jest bardzo mały ruch, jak będzie jechało trzech rowerzystów i będzie rozmawiało, to nie będzie nikomu przeszkadzało. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze jest bardzo ważne, czyli jadąc obok siebie ryzykujemy potknięcie, dotknięcie kierownicą, czymkolwiek. To jest dość niebezpieczne zachowanie. No i jeżeli nie posiadamy lusterek w rowerach, to nie wiemy, że tarasujemy komuś drogę, kto się do nas zbliża. Nie musi to być ktoś, kto się bardzo śpieszy, natomiast możemy mu mocno utrudnić w taki nieodpowiedzialny sposób jadąc. Ale nasze tereny i znajdziemy drogi z dobrą nawierzchnią. Dla płaskich odcinków, gdzie potrzebujemy troszeczkę się pościgać tylko z wiatrem, i możemy świetne odcinki drogowe znaleźć, gdzie ten wiatr jest nie dogoni, bo jesteśmy cały czas albo na szczycie, albo w dolince i cały czas zmieniamy zakręty, niezakręty drzewa. To jest dobre miejsce, żeby się ukryć przed wiatrem.
1: Tak, co prawda dużo też w ostatnich latach takich ścieżek stricte dedykowanych dla rowerzystów też powstało. To też można zaobserwować nie tylko w tych miastach większych lub mniejszych, ale też chyba
6: zgadza
1: na południu
6: się
1: Podkarpacia, nie?
6: Zgadza się. Kiedyś żartowaliśmy, że dzięki temu, że wybudowano autostradę łączącą południowe fragmenty Polski, rowerzyści mogą teraz spokojnie do Krakowa się udawać na zapiekankę lub do Przemyśla.
1: Tak.
6: I nie będzie to żart, że jeździmy autostradą, natomiast te drogi techniczne wzdłuż autostrady bardzo ułatwiają podróżowanie i mieszkańcom lokalnym, i właśnie rowerzystom. Rowerzyści mogą spokojnie wykorzystać te fragmenty dróg, które są nawierzchniowo bardzo dobrze przygotowane, o małym natężeniu podróżujemy. Do tych dróg często są doprowadzone drogi rowerowe, które po całych powiatach, po całych gminach są nieraz połączone. I kiedyś, może nie żartowano, ale zwracano uwagę, że wiele takich dróg powstaje bez połączenia z kolejnymi, czyli powiaty lub gminy nie konsultowały planowania takich dróg między sobą i w jednej gminie była droga przygotowana ładnie, prowadziła kilka lub kilkanaście kilometrów i nagle się urywała. W następnej gminie droga pojawiała się w innym miejscu i łączyła znowu z jakimś punktem, który nie miał kontynuacji, więc to troszeczkę się zmieniło. Jest współpraca i nawet jako stowarzyszenie bierzemy udział od już wielu lat w takich planach, w takim planowaniu dróg na terenie całego województwa i to w naszych bieszczadzkich odstępach i tutaj na bardziej płaskich fragmentach.
1: Podkarpacie w ogóle uchodzi za jeden z takich, no chyba ciekawszych regionów do uprawiania turystyki rowerowej. Co wyróżnia nasz region na tle innych województw? Jak pan myśli?
6: No powiem szczerze, że o ile nasz region jeszcze znam przyzwoicie lub dobrze, to tych innych regionów tak dobrze nie znam. No wiem, że nasi sąsiedzi z zachodu, Czorsztynie, te okolice, oni wyskoczyli bardzo szybko i ładnie do przodu i zaplanowali tych dróg rowerowych mnóstwo. Województwo Małopolskie było jednym z pierwszych, tu w naszym południowej części terenie kraju, jednym z pierwszych województw, które tak mocno duży nacisk nałożyło, zmotywowało się i wyprodukowało tych dróg. I oni byli przez wiele lat podawani jako przykład, gdzie można ładnie rozwinąć turystykę rowerową i ściągnąć rowerzystów. My nie staramy się ich dogonić, ale staramy się rozwijać. Także kilka lat temu, bo chyba dwa lata temu, to było fragment ukończony, już dzisiaj ukończony, fragment budowany wtedy trasy Velosan. Wtedy to była już przygotowana do ostatniej nawierzchni droga. Na ostatnią nawierzchnię mieli położyć zaraz po naszym przejeździe rowerowym. To był ładny rajd. Kilkudziesięciu uczestników zjechało się z terenu województwa w zasadzie, bo to byli i z Gorlic, i byli z Rzeszowa rowerzyści, i byli miejscowi z okolic Sanoka. Rozmawialiśmy z kolegami, którzy przejechali całą trasę Velosan. Ona oczywiście nie jest jeszcze w całości wykonana w sposób taki, jak będzie oczekiwany, czyli nie jest to poszerzone, utwardzone i z nawierzchnią bitumiczną. Natomiast gravelowcy mają szansę, żeby teraz się wykazać, zaszaleć i powiedzieć, że przejechałem, jest fajnie, przyjemnie i mocno trzęsie. Trasa praktycznie będzie prawie z podstalowej woli do samego Sanoka. Nie wiem, jak tam dalej, czy będzie miała Sanok, czy nie, bo wiem, że San zdecydowanie dalej jeszcze płynie niż tylko do Sanoka.
1: No wiadomo, tak.
6: Tak, ale można wykorzystać piękne tereny. Najpierw jadąc od Stalowej Woli po płaskim, gdzie te wzniesienia, górki będą w stronę Przemyśla bardzo znikome. Natomiast będzie frajda, bo będziemy mieć wiatr. Wiatr sprawia przyjemność, jeżeli jest z boku lub z tyłu. Natomiast jeżeli jest z przodu, to jest dodatkowe kilkanaście kilogramów obciążenia dla rowera. Czyli jak ktoś chce sprawdzić, jak to jest w czasie wiatru, to niech założy plecak, obciąży go mocno i będzie miał frajdę. No i później, jak już mijamy Przemyśl, no to ta sama trasa wzdłuż Sanu, ale już dużo więcej zieleni, świeżego powietrza w płucach, no i radość przy każdym zjeździe, na który trzeba niestety kilka lub kilkadziesiąt minut, zależy od kondycji i długości podjazdu, pracować i wjeżdżać.
1: No właśnie, bo Podkarpacie jest jednak wymagającym terenem mimo wszystko, bo mamy dużo takich górek, wzniesień, pagórków, no w samych Bieszczadach czy w powiecie przemyskim, no to jest ich naprawdę bardzo dużo. Tam na północy może jest bardziej chyba płasko, no ale mimo wszystko jednak chyba przeważają te górki, więc pytanko, czy Podkarpacie jest bardziej dla takich zaawansowanych rowerzystów dogodne, czy bardziej dla takich osób, które zaczynają swoją przygodę?
6: Myślę, że każda z tych grup jest w stanie wybrać miejsce i swoje oczekiwania spełnić. Oczywiście nie będę się wypowiadał tutaj o grupach takich zawodowych, bo z nimi nie mam żadnego kontaktu, ale widząc po koszulkach rowerzystów, którzy czy to w grupkami, czy pojedynczo jeżdżą, to jesteśmy magnesem dla wielu kolarzy. Możemy naprawdę, może takie super ścianki typu Bukowina koło Zakopanego, to będzie trudniej znaleźć, natomiast nasz wyścig Tour de Pologne dla amatorów w okolicach Przemyśla jest bardzo popularny i ja sam nie brałem udziału w tym, natomiast rozmawiałem z kolegami, którzy tam się ścigali, z satysfakcją mówili, że te podjazdy, które tam są przygotowane, też spełniają dużo oczekiwań. Ludzie wracają z mega zadowolonymi uśmiechami, z twarzami, z medalami pamiątkowymi. Jesteśmy terenem, który jest tak bardzo urozmaicony, że oprócz widoków, oprócz świeżego powietrza, ma w swoim zanadrzu przygotowane i strome podjazdy, i niebezpieczne zjazdy. Tu musimy uważać, no, przy takich zjazdach, jeżeli trasy nie znamy wcześniej, nie przejechaliśmy jej, no, nawet kolarze zawodowi potrafią czasem przejechać trasę wcześniej, żeby ją znać. Oczywiście oni mają te przygotowane drogi, często są oczyszczane jeszcze, ale my, amatorzy, musimy pamiętać o tym, że dziś rano wyruszyliśmy na przykład z Rzeszowa i chcemy sobie w ciągu dnia tam fragment Bieszczad przejechać i na wieczór lub na noc wrócić z powrotem z Rzeszowa, więc robimy taką dłuższą trasę i nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego, co się działo na tej trasie przed nami. Czyli dziś w nocy mogła tam być burza. Jak dojechaliśmy, to już jest sucho. Natomiast zjeżdżając z górki, możemy zostać zaskoczeni przez piasek, żwir na drodze znajdujący się, bo deszcz ulewny wypukał gdzieś z potoków lub nawet nie potoków, ale z dróg leśnych. Piasek, żwir, może to być również ziemia. I ten osad został na naszej drodze asfaltowej, na której się nie spodziewamy.
1: No i wtedy łatwo o wywrotkę.
6: Niestety. Także tutaj musimy pamiętać, że prędkość bardzo często sprawia przyjemność, natomiast są związane z tym zagrożenia. I tak jak ktoś powie, a mam kask, mam rękawiczki, mam dobre hamulce, okulary zakładam, żeby piasek lub muchy mi nie wpadły do oczu, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, to mimo to, że to wszystko zastosujemy, to zdrowy rozsądek, myślenie jest najważniejsze. I w czasie spotkań z młodzieżą w szkołach czy nawet w przedszkolach mówię to samo. Znaki znakami, zasady zasadami, natomiast wasze oczy i wasze uszy są najważniejsze. One wam dają najwięcej sygnałów. Czy coś się zbliża do was, czy coś jedzie, czy coś widzicie z prawej, z lewej. To najbardziej wpływa na wasze bezpieczeństwo. Więc korzystajmy z tego, czy będziemy się wybierać w Bieszczady, czy to będziemy po płaskich odcinkach jechać. Zawsze starajmy się przewidywać sytuacje, które mogą nas zaskoczyć. Kiedyś, gdy sam wiele lat temu przygotowałem się do kierowania samochodami, pojazdami mechanicznymi, dostałem takie zdanie od człowieka, który miał wieloletnie doświadczenie. Powiedział mi tak: jeżeli wjeżdżasz w zakręt, to wjeżdżaj w ten zakręt z taką prędkością, żebyś mógł się zatrzymać, jeżeli za zakrętem będzie na przykład leżał ktoś na drodze. No, każdy może mieć jakąś słabość. Tak. Czy to będzie wylew, zawał, czy zwykłe omdlenie, my też możemy zemdleć, możemy upaść i ktoś na nas może najechać, więc starajmy się przewidywać sytuację. Oczywiście nie musimy zwalniać, hamować przed każdym zakrętem. No, tutaj też nie padajmy paranoję i nie przesadzajmy. Natomiast warto pamiętać o tym, że nie wiemy, co tam się stało. Czy to jest droga jednokierunkowa, czy nie. Czy ktoś może jechać sprzeciwka, czy nie. Te wszystkie rzeczy musimy sobie przeanalizować, ale bądźmy ostrożni. Możemy mieć przeszkody typu piasek, żwir na drodze, uślizg, a kolega jadący tylko kilkanaście metrów za nami może nie zdążyć zareagować i on wtedy najedzie na nas, upadnie i mogą być większe obrażenia. Nie mówimy tutaj o tragicznych rozwiązaniach, ale to naprawdę przy prędkości
1: można się naprawdę potłuc.
6: Można tak. Potłuc, można doprowadzić do bardzo niebezpiecznych uszkodzeń ciała.
1: Tak. No dobrze, panie Rafale, znaliśmy troszeczkę poszczególne rejony Podkarpacia, jeżeli chodzi o trasy, ale chciałbym wejść głębiej w poszczególne rejony. Zacznijmy sobie od powiatu przemyskiego. Jakie trasy poleciłby pan do pojeżdżenia, do odwiedzenia w tej części Podkarpacia?
6: Byśmy się wybierali z Rzeszowa, to całodniowa wycieczka.
1: Tak, to
6: mamy kilkadziesiąt kilometrów w zależności od tego, którą trasę wybierzemy. Czy będziemy się chcieli zbliżyć do Dynowa i później wzdłuż stanu do Przemyśla dojechać, czy wybieramy drogę wzdłuż autostrady, żartując, przez Łańcut i później przewoz Jarosław, tędy się poruszając. Możemy oczywiście nie trzymać się kurczowo tej autostrady, tych pasów technicznych, bo możemy spokojnie odjechać. Ja najczęściej, jeżeli już się wybierałem do Przemyśla, to wybierałem sobie trasę obok Bolestraszyc. Tam warto się zatrzymać. Bardzo ładne miejsce.
1: Arboretum?
6: Tak, dokładnie tak. Wcale nie musi być człowiek dużym miłośnikiem przyrody, ale zatrzymać się na te kilkadziesiąt minut. Tam nie można na kilka minut się zatrzymać.
1: Nie, bo to jest za duże.
6: Zdecydowanie tak. Tam jest zbyt dużo ładnych rzeczy, żeby można było pominąć to.
1: Tak, dokładnie.
6: Ktoś mógłby ekonomicznie powiedzieć, po co płacić bilet i wchodzić na kilka minut. I tu też będzie racja. Jak już zapłaci bilet, to to obejrzeć, mnóstwo rzeczy. Ostatni raz byłem, co prawda, w zeszłym roku tam i pechowo, ale nie przewidywałem tego. Pechowo wybrałem okres po suszy, więc część roślin nie była w pełnej wegetacji, one zaczęły troszeczkę, że tak powiem, przechowywać zapasy wody, więc te kwiaty nie były tak pootwierane, liście były troszeczkę też skurczone, ale to nie znaczy, że nie warto. Nawet w czasie suszy można zobaczyć, jak bardzo chroni się przed utratą wody i nadmierną temperaturą roślinność. Można wiele fajnych obserwacji przeprowadzić. No ja wjeżdżałem do Przemyśla, tutaj od tej strony od Barestraszyc dokładnie i później to już jaki kto przewodnik sobie zdobędzie. Czy chce Górę Forteczną, tak, czy chce park, czy chce tylko przejechać przez Przemyśl i udać się na przykład tam w stronę Kalwarii Pasławskiej. Zaraz na wiosnę po raz pierwszy w mojej karierze pojechałem z kolegami na rozpoczęcie sezonu rowerowego właśnie do Kalwarii Pasławskiej. Tam jechaliśmy w kilkunastu, chyba 13 osób było wtedy. Wybraliśmy wersję tą taką średnią, czyli do Dynowa i wzdłuż Sanu później, ale po uroczystościach, po wspólnej kawie, przy ciastku podzieliliśmy się na dwie grupy i każda była ambitna, bo jedna chciała zrobić dobry trening, taki czasowy, ale po płaskim, więc wybrali w stronę Przeworska trasę i można by zażartować, że wzdłuż autostrady pojechali, a druga była też ambitna, ale nie chciała na prędkość, tylko na wzniesienia nacisk dać, więc no ja się znalazłem niestety w tej grupie. Niestety, bo te podjazdy wcale nie były małe. Ale powiem szczerze, że dałem radę. To było dla mnie prawie rozpoczęcie sezonu, jeśli chodzi o takie wielokilometrowe, bo to było około 210 km w całości przejazd. Także jeszcze nie byłem rozjeżdżony, jeśli chodzi o takie dłuższe dystanse powyżej stówki. Ale frajdy wszystkim nam sprawiło to dużo. I takie jednodniowe strzały można wykonywać praktycznie po każdym powiecie. Niedawno rozmawiałem z kolegą, który mówi, że on na takie duże strzały sobie nie może pozwolić, więc weźmie pociąg, bilet, rower i zajedzie sobie do Sanoka, tam wypakuje i zrobi te kilkadziesiąt kilometrów tam na miejscu, po czym wieczorem ponownie pociąg i wróci do Rzeszowa. No to też jest bardzo wygodne rozwiązanie, bo jeżeli chcemy pojeździć po fajnych górkach, fajnych okolicach, to nie musimy zrobić od razu 300 kilometrów w ciągu jednego dnia. Możemy zrobić troszkę pociągiem, potem kilkadziesiąt intensywnych podjazdów i zjazdów i kilkadziesiąt kilometrów i ponownie wracamy pociągiem. Nie każdy z nas musi mieć takie zacięcie, że siada na rower i robi 300 i się uśmiecha, albo robi 500 i jest lekko zmęczony. To nie przesadzajmy. Takich wariatów jak ja jest wielu, ale nie tak dużo, więc musimy wziąć poprawkę na to, że ci, którzy przejeżdżają 15 km i są wieczorem zmęczeni, to też jest duży wysiłek. Nie można absolutnie żartować. Nie każdy człowiek jest w stanie zrobić niektóre wysiłki. Ja pamiętam kilka lat temu ze stowarzyszeniem zrobiliśmy rozpoczęcie sezonu. Dla mnie wtedy dużym, może nie zaskoczeniem, ale z podziwem patrzyłem na człowieka, który na tej naszej kilkunastokilometrowej trasie po Rzeszowie pojawił się tylko na końcu. Ostatnie 3 kilometry z nami przyjechał. Ale to był człowiek w wieku około 4 lat i on miał protezę kończyny dolnej. On nie miał fragmentu nogi, miał protezę. I on dowiedział się, że coś takiego jest. Przyjechał z rodzicami i z rowerkiem i ostatnie 3 kilometry przejechał na rowerze razem z nami. I powiem szczerze, że nie mam się czym chwalić, mówiąc, że 300 km robię w ciągu jednego dnia, bo to było dla mnie mniejszy wysiłek niż dla niego te 3 km i dla niego ten ruch, który on na co dzień tam w różnych miejscach, gdzie przebywa, czy z rodzicami, czy u dziadzia, babci, czy u wujka, te kilkukilometrowe tam przejazdy, to jest dla niego dużo większy wysiłek. Kiedyś na spotkaniu z młodzieżą powiedziałem, że przejechałem wyścig ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. To jest tylko 1800 km. Owszem, to jest duży wysiłek, bo te 50 kilka godzin w moim przypadku i 2 doby non-stop jazdy, to jest dość duży wysiłek. To nie ma co się oszukiwać.
2: Bez przerwy?
6: No, z przerwami tam na posiłki. Okay. I tam raz na godzinkę snu i 2 razy po 40 minut, ale no dwie
2: to
6: noce...
2: To jest spory wysiłek dla organizmu.
6: Dwie noce i dwa dni to jest dla mnie duży wysiłek, dlatego ten sen musiałem troszeczkę łapać. I młodzież w szkole powiedziała: o jejku, ale panie

0: Sportowany. Nie mogę powiedzieć, że to był przypadkowy człowiek, ale to jest człowiek, który jest silny, wytrzymały. O mnie można powiedzieć, że tak, że dałeś radę, Rafał, jesteś super mocny, tak? Jestem mocny. Super mocny to już nie. Natomiast tamten człowiek miał możliwość zsiąść rowera i spacerowania, chodzenia. Używał dwóch nóg, do tego nie miał kłopotu, żeby się poruszać. Natomiast przyznał się, że jazda na rowerze lewą nogą, prostowanie nogi, żeby naciskać na pedał, jest dla niego niemożliwe, więc on musiał się przyzwyczaić do tego, na pewno długo trenował, żeby ta prawa noga była mocna i pojechał. No tutaj mamy przypadek jeszcze chyba sprzed 2 lat, gdzie chłopak pochodzenia Polak, ale urodzony już w Kanadzie, bo jego tato po II wojnie światowej się wyprowadził do Kanady, po wypadku samochodowym stracił prawą nogę i postanowił pojechać, jako były żołnierz tam kanadyjskich Marines, postanowił pojechać z Krakowa do Lwowa i byłem poproszony jako członek stowarzyszenia właśnie, żeby pomóc zaplanować mu drogę tutaj przez Rzeszów, żeby on od Krakowa przejeżdżając zatrzymał się w hotelu i potem mógł pojechać następnego dnia w stronę Przemyśla. To był bardzo mocny człowiek. Przyznaję się, że tam, gdzie z kolegami z stowarzyszenia jechaliśmy, w cudzysłowie konwojowaliśmy go. To chodziło o to, żeby mu wskazać drogę, gdzie krawężników na drodze rowerowej będzie jak najmniej, żeby on nie musiał walczyć przy małej prędkości z utrzymaniem równowagi, bo on nie miał dwóch nóg, żeby się w razie czego podeprzeć. Trasy było dość ciężko zaplanować, bo tych krawężników na drogach rowerowych mamy w Rzeszowie mnóstwo, zresztą nie tylko w Rzeszowie. I później fragment trasy jechałem za nim. Zerkałem na licznik te 37-39 km na godzinę. To niby nie jest taka duża prędkość dla mnie, chociaż przyznaję, że po kilku kilometrach to tempo było jednak dość obciążające. Mój układ mięśni i wydechowy cały, oddychałem, jak to żartują, całym ciałem, żeby nadążyć za nim. On miał tylko jedną nogę i potrafił to tempo utrzymać. Oczywiście noga była mega wysportowana, to nie była taka noga umieśniona na gumnie, to była dużo mocniejsza noga, jeśli chodzi o wykształtowanie mięśni. Te żyły się już też w mięśniach tam nie mieściły, one były już na krawędzi mięśni, były wyciśnięte przez mięśnie. Okay. Ale są ludzie, którzy mają faktycznie z różnych powodów, wypadki, zdarzenia losowe zdarzają się i czasem są pozbawieni fragmentu kończyny i oni potrafią robić takie rzeczy, o których my pełnosprawni możemy w cudzysłowie pomarzyć, a często nawet nie marzymy o takich rzeczach. No i on przejechał, to był te 900 km w ciągu tych kilku dni i to są ludzie, którzy są mega mocni, mega wytrzymali i mega duże zacięcie posiadają, bo do tego wytrenowania potrzebowali bardzo wiele godzin i przez wiele miesięcy trenowali.
1: Okej. Okay. Pozostając jeszcze w temacie tutaj powiatu przemyskiego, chciałem dopytać jeszcze, bo tam chyba jest taka trasa przy fortach twierdzy Przemyśl.
0: Tak.
1: Kojarzy pan coś?
0: Znaczy, powiem szczerze, że jeśli chodzi o rowerową przejażdżkę dla siebie, nie wykonałem tego jeszcze. Nadal mam zaligości.
1: Ale jest na liście, okej. Okay.
0: Tak, ale obowiązki, że tak powiem, i zawodowe, i rodzinne nie zawsze pozwalają na takie wielogodzinne wypady. A tam pojechać i wrócić, czyli dojechać na miejsce i wrócić, to też troszeczkę szkoda tego czasu. Jak już dojechać, to spędzić te kilka godzin, żeby obejrzeć, zatrzymać się przy tabliczce informacyjnej, przeczytać szczegóły. Część tych fortów obejrzałem, ale żebym mógł powiedzieć, że objechałem i sprawdziłem i potwierdzam, że jest super, to nie mogę. Mogę potwierdzić, bo z relacji znam, że jest super i że warto. Natomiast jak ktoś się wybiera i chciałby tam spędzić 2-3 godzinki na miejscu, to myślę, że szkoda zachodu.
1: No, to za mało jest trochę.
0: Oczywiście można to połączyć na kilka dni i tak sobie w ciągu kilku dni pojeżdżać, ale tak. To też nakład czasu, nawet finansowy, czasem bilet, nie bilety, żeby tam dotrzeć, a potem być tylko 2 godzinki, to się nie kalkuluje. To lepiej spędzić te kilka godzin lub kilkanaście, bo to można sobie praktycznie cały dzień rozciągnąć. I tam jest mnóstwo rzeczy. Nawet z wojakiem Szwajkiem możemy tak połączyć okolice Przemyśla, bo, tak. Bo on się tutaj po naszych terenach województwa podkarpackiego, bo tu nie będę już wymieniał powiatu, bo on się w kilku miejscach pojawił i możemy śmiało zrobić sobie taką traskę opartą na jego przebycie, na jego przeżyciach, na niezwiązanych z książką, z jego przygodami, na wydarzeniach z pierwszej wojny. Tamtych wzniesień, tych fortów, tych miejsc fortyfikowanych, które jeszcze przed wojną drugą były używane, jest mnóstwo. Jak się troszeczkę przygotujemy, czyli spędzimy godzinkę, dwie na zrobienie planu, w którym miejscu, który fort i jak to wygląda, to warto. Więc tutaj, widząc tylko fragmenty, mogę potwierdzić i zachęcić śmiało. Jak ktoś ma lekkie zacięcie historyczne, a większe turystyczne i sportowe, to i mięśnie w nogach będą zadowolone i nasza głowa, nasze oczy będą usatysfakcjonowane.
1: Przejdźmy teraz w okolice Rzeszowa. Czy tutaj w stolicy naszego województwa mieszkańcy mają gdzie aktywnie spędzić czas? No myślę, że mają, bo tutaj mamy i lasy koło Głogowa Małopolskiego i mamy tutaj z drugiej strony też te tereny, gdzie w stronę Bieszczad, więc chyba dużo jest.
0: Zgadza się. Gmina Trzebownisko, kilkukrotnie pomagaliśmy z kolegami ze stowarzyszenia. Świetnie zaplanowane rajdy były, ale pomagaliśmy, żeby to wszystko ładnie, sprawnie szło i komunikacja między przodem a tyłem kolumny, żeby to wszystko działało. Oczywiście zabezpieczenie brali strażacy na siebie i straż gminna i super się wywiązywali z tego. Natomiast zawsze jest kilka osób do pomocy. Lepiej wykorzystać, jak się zgłaszają, niż nie. I tutaj chłopaki korzystali z naszej pomocy. Myśmy tej pracy dużo nie nakładali. Myśmy mieli dużo frajdy w poruszaniu się, ale w stronę Sokołowa z Trzebowniska ruszając mamy mnóstwo lasów, które są najczęściej dla rowerzystów niezamknięte. One są dostępne. No i tutaj to, co mówiłem wcześniej w wypowiedzi, tutaj mogą gravelowcy poczuć mnóstwo radości. Oczywiście, jeżeli potrzebują pod gravel i po płaskim, no to jest mega mnóstwo kilometrów. Jeśli chodzi o widoki, no to natura. Natura na prawo, na lewo i przed nami, za nami jest natura. Przy odrobinie szczęścia spotkamy mnóstwo mieszkańców leśnych, czyli czy to będą zające, czy sarenki, czy jakieś jelonki, to przy odrobinie szczęścia możemy faktycznie spotkać. Ci, którzy są zainteresowani, myślę, że oni wiedzą, gdzie szukać, czyli w okresach pewnie porannych lub wieczornych przy wodopoju. Ja takich szczegółów nie znam. Staram się nie wchodzić zwierzakom w drogę, jeżeli sobie podróżują obok mnie, czyli albo się wycofuję, jeżeli przechodzą przez drogę, albo cierpliwie z dystansu obserwuję, jak sobie przechodzą i idą dalej. To ja tak i to niezależnie od tego, czy to jest samochód, czy to jest rower, czym podróżuję. Nie mam żadnej satysfakcji w przeszkadzaniu zwierzakom w swoim życiu. Niech sobie działają. One najczęściej też mi nie przeszkadzają, więc jest świetnie. No to tutaj mamy w stronę Nowej Dęby, w stronę Sokołowa. Tutaj mamy możliwości mnóstwo. Tam wśród tych lasów są również pomniki nie tylko przyrody, ale historyczne, bo i z okresem II wojny światowej, z wydarzeniami z tej wojny są miejsca charakterystyczne. Te rajdy wskocz na rower z Trzebowniska, one często właśnie były połączone z takim odwiedzaniem takich miejsc charakterystycznych. Tak jak my w stowarzyszeniu też planowaliśmy i robiliśmy rajdy wcześniej, to prowadziliśmy rajdy do miejsc, które są atrakcyjne. Natomiast w czasie rajdu nie przewidywaliśmy, że będzie można zwiedzać te miejsca. Chodziło nam bardziej o to, żeby zasygnalizować, że tutaj jest coś takiego, tutaj znowu coś innego. Jeżeli rowerzysta poczuł ochotę, że to go zainteresował, chciałby więcej spędzić czasu, to mógł w czasie tego rajdu, w końcu to jest bez pomiaru czasu, mógł się zatrzymać i spędzić czas nie tylko na odpoczywaniu, ale również na zapoznaniu się z lokalnymi tymi atrakcjami, czy z działaniami, które miały kiedyś miejsce i ten pomnik później upamiętnia te działania. Lub, na co bardziej kładłem nacisk, jeżeli kogoś zainteresował, to zawsze mógł wrócić do tego miejsca później, czy z rodziną, czy ze znajomymi i mógł się zapoznać z wydarzeniami. No, mieliśmy na trasie miejsca, gdzie urodzili się na Podkarpaciu popularni ludzie, gdzie były miejsca związane z wydarzeniami historycznymi. No tutaj w tych lasach w powiecie rzeszowskim tam NKWD mnóstwo ofiar zamordowało. Inne rajdy nasze ze stowarzyszenia prowadziły na przykład przez Tępinek, gdzie był tunel, w którym doszło do spotkania w czasie II wojny światowej przed agresją na Związek Radziecki, Mussoliniego i Hitlera. Jeżeli ktoś był zainteresowany, zawsze mógł wrócić tam. Byliśmy w Wiśniowej przy Dębie Józefie. Niby drzewo, niby nie takie stare, bo są dęby w Polsce starsze zdecydowanie. Jest już przez naturę troszeczkę też zniszczony. Natomiast jeszcze kilka lat temu może kilkanaście lat temu, nie wiedziałem o tym, że ten dąb zainicjował w czasie projektowania banknotu 100-złotowego w okresie międzywojennym. Bodajże w 1926 roku była reforma, zmieniano marki polskie na złoty polski i na banknocie 100-złotowym na rewersie był dąb z wiśniowej. Fakt, że w innym kształcie był bardziej rozłożysty na tym banknocie, natomiast grafik, który go projektował, przyznał się po iluś tam latach w czasie wywiadu, że ten dąb Józef z Wiśniowej go zainicjował, pomysł, żeby to zainspirował go, żeby to drzewo umieścić. I mimo, że wychowywałem się, mieszkałem całe dzieciństwo w Wiśniowej, nie wiedziałem wtedy o tym, dowiedziałem się znacznie później. I takie rajdy prowadzimy koło takich miejsc, które są charakterystyczne z różnych powodów. Pojawiają się oczywiście w czasie organizowania tego rajdu informacje, że będziemy przejeżdżać koło tego miejsca, koło tamtego miejsca. I jeżeli ktoś złapie bakcyla, zainteresuje go to, to albo w czasie tego rajdu, albo tak jak mówiłem wcześniej, wraca do tego miejsca, odszukuje sobie więcej informacji, może sprowadzić znajomych. No i jakaś sesja pamiątkowo-fotograficzna. Teraz telefony posiadają takie aparaty, że można bez statywu i bez teleobiektywu wiele rzeczy zrobić.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.